0: hamujemy, hamujemy, stop, stop. To Lumix Self Aware, RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesień niezmiennie, to się nie zmieniło od wczoraj. Dlatego jesteście jeszcze dzielniejsi, że od samego rana jesteście na nogach. Pytanie, w której pracy jesteście od samego rana na nogach? Co robicie? Która praca nie śpi?
0: To nam nagrywacie na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Wchodzisz teraz przez swój telefon, przez mój smartfon. Nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, my ją potem puszczamy na antenie, a ty się słyszysz w RMF Max i cała Polska wie, gdzie pracujesz.
3: Tak, i jesteśmy z tego i z ciebie dumni i spotykamy się na antenie. Po to jest to radio.

0: ale to jest nuta, to jest wszystko, czego o tej porze jeszcze przed szóstą potrzebujecie. Four to the Floor, czyli nowy Offenbach, a to jest RMF Max.
1: A Polska górą,
2: w końcu.
1: Patec, taki influencer, i Pawbic, taki producent muzyczny, zdobyli bezimienny szczyt do tej pory w paśmie.
0: Zrobili to?
1: Karakorum, tak, wdrapali się, on ma niecałe 5000 metrów nad poziomem morza. Nikt wcześniej tam nie był z ludzi w ogóle.
3: Także niesamowite.
1: Brawo, chłopaki.
3: To jest prawdziwy szczyt bycia influencerem, bo oni teraz mogą nadać temu jakąś nazwę.
1: Tak.
3: I to może być na przykład szczyt wszystkiego, nie? Tak, po polsku, nie? Tak. Fajne. No.

0: Lady Gaga to jednak naprawdę potrafi, ona jest dobra. A to jest poranek, który Max, siemanko.
1: Siemanko wszystkim, słuchajcie.
2: O 5 to już się raczej nie śpi, a o 6 to już się prawie pracuje. Pozdrawiam wszystkich kolegów, pa.
1: Więc teraz czekamy cały czas na wasze głosówki, cały czas możecie wchodzić na naszego Facebooka, na naszego Instagrama RMF Max, dosyłać nam głosowy, jaka praca nie śpi, wariacie, bo to jest właśnie ta zabawa.
3: O tej dokładnie porze, czyli o 5.59, słuchajcie, wiemy, że jest wcześnie, ale od tego, co najważniejsze, zaczynamy dzień w RMF Max, czyli Flash już za moment, a po godzinie 6 sprawdzamy faktycznie, co o tej porze robicie w swojej pracy, która praca nie śpi, nagraj głosówkę.
1: Flash już teraz, jest 5.59 na zegarach, mordeczko.
4: Słuchajcie Flasha w RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie ponownie. Maczetę i gaz pieprzowy miał przy sobie 16-latek zatrzymany po pościgu przez szczecińskich policjantów. Chłopak sam zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy. Jak się okazało, w trakcie interwencji chwilę wcześniej zaatakował on innego mężczyznę.
5: 16-latek na widok radiowozu przeszedł przez ulicę w niedozwolonym miejscu i zaczął uciekać, dlatego policjanci ruszyli za nim. Po krótkim pościgu udało się go zatrzymać. Chłopak miał przy sobie maczetę i gaz pieprzowy. Po jego zatrzymaniu funkcjonariusze dostali informację o tym, że niedaleko ktoś zranił mężczyznę. Do tego ataku przyznał się 16-latek, który tłumaczył, że poszkodowany to jego kolega, z którym się pokłócił. Ranny zgłosił się do szpitala, ale po opatrzeniu wyszedł do domu. 16-latek z kolei trafił do izby dziecka, a później do ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny.
4: Ustalił Dawid Siwek.
6: To jest RMF Max Szczecin.
4: W Filharmonii odbyła się konferencja AI Connect.
7: Czwarta edycja konferencji AI Connect. Przed nami trzy strefy. Scena biznesowa, scena technologiczna i strefa expo. Wspaniałe miejsce, żeby nawiązać cenne relacje biznesowe, a także zdobyć wiedzę na temat sztucznej inteligencji, na temat konkretnych efektów wdrożenia sztucznej inteligencji. Na naszych scenach zobaczymy prelegentów z całego kraju, ale też i osoby na co dzień zawodowo wdrażające i rozwijające sztuczną inteligencję w Szwajcarii czy w Stanach Zjednoczonych.
4: Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest rola człowieka w świecie, gdzie coraz więcej zależy od AI. Uczestnicy poznali praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji, sposoby na podnoszenie cyberbezpieczeństwa oraz strategię cyfrowej transformacji firm. Jednym z głównych celów jest wskazanie sposobów na to, by łączyć technologię z ludzkim doświadczeniem i budować firmy gotowe na przyszłość, mówiła organizatorka konferencji Magdalena Ławicka. Ciekawe statystyki przekazał zachodniopomorski oddział ZUS-u. Jak wynika z danych zakładu, w pierwszym półroczu tego roku zwolnienie lekarskie otrzymało mniej osób niż w tym samym okresie rok wcześniej. Mimo tego łączna nieobecność pracowników była dłuższa.
8: W pierwszym półroczu tego roku lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego prawie 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na niemal 5 milionów 193 tysiące dni absencji. Rok wcześniej było więcej zwolnień, ponad 499 tysięcy, ale spowodowały mniejszą liczbę dni absencji. Oznacza to, że w tym roku do czerwca mamy blisko 2% mniej zwolnień, ale wzrost dni nieobecności o przeszło 1%.
4: Informował o tym Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS. To tyle w tym Flashu, a wy zostańcie z nami, bo mamy bieżące lokalne informacje.
1: Swedish House Mafia w głośnikach na 2 minuty po godzinie 6. Już wiemy od razu, że to będzie dobry czwartek, bo już jesteście na nogach.
3: Dobry.
1: To jest Wstawaj, Nie Udawaj. Filip Kliber,
3: Karola Kowalska
9: i Mateusz Marek.
3: I jesteś Swedish House Mafia.
1: I najważniejsze, że wy jesteście.

0: Kaigo robi dzień najlepszej ekipie porannej RMF Max 8 po 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i jesteście najdzielniejsi na świecie, bo o tej porze już nie tylko nie śpicie, ale jeszcze jesteście w pracy, już na posterunku i bardzo dobrze, że się tym chwalicie w radiu. Kto się do nas odezwał?
0: Bardzo proszę.
4: Kierowca autobusu nie śpi. Pozdrawiam wszystkich za kierownicą.
0: No, kierowca autobusu, wiadomo, od samego rana jak to bramkarze na linii, nie?
5: Nie praca, ale zaszczyt. Nie śpi tata.
3: O.
6: No, duma.
0: Tatuś, no wiadomo.
7: Kurier.
0: O matko, jeszcze tam kurierzy nie śpią, jeszcze nie śpią cała masa ludzi, więc dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max i to właśnie dla was robimy ten program 9 minut po godzinie 6.
1: RMF Max.
3: A teraz trochę nieprawda, bo mamy ostatni dzień lata w radiu, a tutaj już drugi dzień jesieni. Ale obiecujemy, że też będzie fajnie. Gips, Igo i ostatni dzień lata na 10 po 6.
6: My lubimy tak poczarować.

0: czy dobra zabawa może być od rana? No oczywiście, że tak. To jest oczywiście RMF Max i to jest Sylwia Bampa. 15 minut po godzinie 6. We wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz nowe zestawienie najgorszych potraw na świecie, kochani.
0: Śmiało, oczywiście, tego potrzebujemy.
1: Opublikowane na świeżo, na 17. miejscu. Polski akcent jest to, tarada, rzymlok. Co to jest rzymlok? Wiecie, co jest rzymlok? To jest taka śląska kiełbaska, tam z podrobów. Generalnie coś plus minus kaszanka, ale zamiast kaszy jest bułka, także...
2: No to ludzie, no to w takim razie to jest, sprawa jest jasna, no do tego trzeba atmosfery, grilla, szwagra, no ludzie.
0: Weekendu.
1: Tak, bez szwagra nie smakuje nigdy.

0: No i kto może zagrać lepiej o poranku w czwartek, jak nie Sobel i Francis? To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj i w pół do siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i już się zdradził, już zaczął coś tymi kluczami, a dopiero jeszcze nie zadaliśmy nawet pytania. To jest zabawa, gdzie są klucze? Więc teraz Mateuko kluczami trzęsie, a wy gadujecie, gdzie te klucze są.
0: Shake it.
4: Moje klucze, ale to budowa i to jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj kluczy szukali na budowie. Nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o waszą fantazję, o to, żeby się pośmiać, wysłać na głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max. No i dawajcie
0: przykłady. No właśnie, przykład. No to mogą być na przykład w betoniarce. Ale już wam powiemy, że nie są.
3: Wiadomo. Także teraz, wariacie, wchodzisz na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, nagrywasz tam głosówkę, wysyłasz, gdzie dzisiaj Mateuko schował klucze, ale to edycja budowa.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
5: Gdzie są klucze na budowie?
3: Gdzie one mogą być?
0: Wszędzie mogą być. Dajcie znać. Messenger RMF Max, dawajcie znać, jakie są wasze pomysły. Jest w pół do siódmej. Denzel u nas już za parę chwil, słuchajcie. Ale najpierw Katsi, fantastyczny Animal w RMF Max.

0: Oj, co, od razu jesteście na nogach, jak wlatują takie bangery do RMF Max. Alan Walker, Ava Max, to kawałek Fate o 6.38 w RMF Max. A my teraz wyjeżdżamy ze wszystkimi razem na Śląsk.
1: Ciuf, ciuf! Uwaga, będzie nowe połączenie kolejowe i to nawet nie w obrębie naszego kraju, bo to będzie połączenie Katowice z czeską Ostrawą, wow. Słuchajcie. To będzie nowe międzynarodowe połączenie, no i to ma być nowa międzynarodowa współpraca naszych dwóch pięknych krajów.
2: No ale to teraz, jak jest połączenie Czechów z Katowicami, no to następna kolej rzeczy będzie mówić, że Katowice będą żądać dostępu do morza. No a co?
0: Oczywiście. A co się ograniczać?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Jak dopiero wychodzicie z domu, to nie patrzcie na termometr. Słuchajcie gorących hitów RMF Max. Tame Impala i Loser na 11 minut przed 8.
1: Karola i Mateuko.
2: No i teraz też będzie gorąco, ale to tak bardziej, bo jesteśmy czerwoni ze wstydu. Policja zatrzymała Polaków, którzy są podejrzani, uwaga, o kradzież ponad 200 niemieckich krów. Powtórzę, krów, bydła.
3: Naprawdę? No,
2: tak.
3: Ale to wspaniale, no zawsze muszą być też tacy Polacy, co gdzieś pojadą i muszą nam narobić po prostu bydła.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Para.

0: Halo? Policja? Ale policja? Proszę przyjechać tutaj. Za zimno jest. Chcemy lato z powrotem. Tak na jest. Szczęście są gorące hity na maksa. To Jamal i Policeman na 5 przed 8.
1: Policja w Żarach. 5 minut do godziny 8 pozostało. To oznacza, że za 5 minut będzie punktualnie. Co, Mateusz?
2: Będzie flash.
1: Tak jest.
2: Będzie sport.
1: Tak jest.
2: Będzie pogoda.
1: Tak jest.
2: Będzie dobra zabawa.
1: Będzie.
2: I wszystko to, co najważniejsze.
1: I my też na pewno będziemy, także koniecznie zostańcie z RMF Max. Za chwilę wszystko dla was wystartuje. RMF Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
8: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
7: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
13: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
14: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
15: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
17: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
5: Czwartkowy poranek z RMF Max. Jest godzina 8, czas na flash, sport i pogodę Kinga Nyga. Cały czas z wami. Zaczynamy od pożaru stacji Starlink pod Grodziskiem Mazowieckim. To obiekt ważny dla satelitarnej komunikacji w naszym regionie Europy. Ogień pojawił się tu wieczorem.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji. O tym incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
5: Trwa wyjaśnianie okoliczności tego pożaru, dodaje Krzysztof Zasada. Zbliża się sezon grzewczy, a ceny węgla idą w górę. W wielu składach tona kosztuje już ponad 2000 zł.
7: Jeśli kupujemy przez internet, jest taniej, ale trzeba doliczyć do tego transport. Liczy się też sposób pakowania czy parametry surowca. I tak przy zakupie w sieci Orzecha w Polskiej Grupie Górniczej ceny zaczynają się od 1150 zł za tonę, przy kostce od 1200, a za groszek więcej o kolejne 50 zł. I te ceny budzą coraz większy niepokój tych, którzy sami ogrzewają domy.
5: Informował Michał Radkowski. Zostawiamy temat ogrzewania, ale zachęcamy, by ciepło pomyśleć o swoim zdrowiu. Czasem wystarczy więcej ruchu, zdrowsza dieta i regularne badania. Ruszyła ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. W całym kraju organizowane są bezpłatne konsultacje, badania i wydarzenia sportowe. Listę wydarzeń znajdziecie na przykład na naszej stronie rmfmax.pl. Profilaktyka to również dobry sen, a z tym, jak pokazują najnowsze badania, coraz większy problem mają młodzi ludzie. Im więcej czasu studenci spędzają w mediach społecznościowych, tym gorzej śpią i gorzej oceniają swoje zdrowie. Co ciekawe, znaczenie miał ogólny czas spędzony w sieci, a nie samo scrollowanie nocą. I jeszcze zaglądamy do Gdyni, gdzie trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym dziś między innymi pokaz filmu Mniej Obcy, historia lidera Ladypunk Jana Borysewicza. Zwycięzców poznamy w sobotę.

0: Siatkówka otwiera flash o 8. Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. No to chyba przeznaczenie.
1: Od 2019 roku zawsze gramy ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie już czwarty taki turniej. Przypomnę, w 2019 i 2021 roku przegrywaliśmy. W 2023 w końcu udało się wygrać.
0: Przypominał Patryk Serwański. Jak będzie w piątek? No, cytując już klasyka, czas pokaże. My oczywiście wierzymy w zwycięstwo. 4 brązowe medale Mistrzostw Europy zdobyły w Sofii nasze pięściarki. Wywalczyły je Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik.

0: No, na pewno nudy nie będzie, jeżeli chodzi o pogodę. Czwartek zapowiada się bardzo jesiennie, ale nie zabraknie też jaśniejszych momentów. Na niebie dzisiaj sporo chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura od 14 do maksymalnie 17 stopni, nieco chłodniej w górach, a wysoko w Tatrach może też delikatnie popruszyć. Powieje zachodni wiatr, chwilami silniejszy, zwłaszcza w czasie burz. No ale warto też wypatrywać przejaśnień, będą się pojawiać.
1: Więcej dobrych informacji do 9 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 3 po 8.

0: co by nie mówić Ava Max, co ona wie, jak to się robi takie dobre numery. Dlatego ją gramy w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz uwaga, w miejscowości Płoty w Zachodniopomorskim złodzieje z kościoła w centrum miasta ukradli, uwaga, dzwon. Z 1643 roku dzwon był zabytkiem, więc no jest generalnie awantura i afera.
3: Jezu, ale kto jest w ogóle w stanie wynieść 400-letni dzwon na złom? No Boże, co za dzban.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i tak dobrze, że nie próbowali go oddać do kaucjomatu, bo ciężko by się było zmieścić.
3: No tak, no zresztą gdzieś wiem, że dzwonię, ale nie wiem jeszcze w którym kościele. Somber u nas brzmi ze swoim hitem, to jego 12 to 12 i jest dokładnie 12 po godzinie 8. Dobrze, że jesteście z RMF Max.
0: Dzień.

0: Dobrych nastrojów od samego rana razem z Margaret i razem z RMF Max. 23 minuty po godzinie 8 to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A czy wy już wiecie, że Mandaryna i Michał Wiśniewski
0: są razem, wiemy.
1: Tak, ale jeszcze ze sobą nie mieszkają?
0: Naprawdę
1: nie mieszkają ze sobą, tak czytamy na portalach plotkarskich, ponieważ są to najważniejsze poradne informacje.
2: Jestem ci strasznie wdzięczny, że te sensacje przekazałeś ludziom. Naprawdę,
0: co z nią zrobimy?
2: Ale nie wiem, co to kogo dziwi, przecież oni nie mogą mieszkać razem, bo jeszcze nie są po ślubie. To znaczy po drugim.
3: Max.
2: Dobre obyczaje, ludzie.
1: No tak.
3: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Agnieszka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: Cześć, jestem Angelika.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, tu Brytka.
16: What's up guys, this is Bruno Mars.
17: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Szczecin 98,4 FM.

0: Ale to jest czwartek. David Guetta i Would I Lie To You. 4 minuty po wpół do 9:00. Macie to w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Okazuje się, że zdecydowana większość z nas, 9 na 10 Polaków, odczuwa taką monotonię, jeśli chodzi o posiłki i jedzenie. Aha. Ale nie chcemy zmieniać jadłospisu, nie chcemy przeprowadzać rewolucji.
0: Okay.
3: Tylko pomyśleliśmy, że może lepiej będzie po prostu użyć jakiegoś sosu.
4: No na przykład,
3: coś
4: dokładnie.
3: Innego, że coś pomoczyć, posmarować, aha, polać czymś takim, wiecie.
4: No bo powiedz mi, no jak powiedzieć teściowej, że nie smakuje schabowy? No po prostu dodajesz keczupu.
1: Yeah. Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No taki sos to jest, jak wiecie, chleb do zupy. No wiadomo, możesz zjeść zupę, ale bez chleba to się nie najesz.
4: No i bez keczupu też nie, schabowy w ogóle inaczej wysmakuje. Gibbs, Igo i Formani, ostatni dzień lata. Jest 8:35, a to jest poranek RMF Max.

0: To jest nowość od Two Colors, Primadonna w RMF Max, specjalnie dla was 20 minut przed godziną 9, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i historie takie, że po prostu człowiek nie wie, czy się śmiać, czy płakać.
1: No, 33-letni mieszkaniec Łodzi zobaczył pod centrum handlowym zaparkowany ładny, nowy samochód i że w środku są kluczyki. No to co zrobił? Wsiadł do tego samochodu ukradł. No, teraz ma zarzuty, ma problemy, ale podjechał tym samochodem ukradzionym świeżo do koleżanek, żeby się im pochwalić.
2: Zobacz, nie? Hej dziewczyny, patrzcie, jakiego samochodu nie mam.
3: Max. Reklama.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Jazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
17: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
18: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

A teraz nowe miejsce w Szczecinie będzie błyszczeć. Gips, Kukon, Jonatan, Tymasz zrobili nam klimat w to czwartkowe przedpołudnie, a błyszczeć będzie park na osiedlu Zawadzkiego, czyli tak zwane Psie Pole. Będzie przerobione, jest nowy etap inwestycji i w planach jest rozbudowa alejek, do tego oczywiście trasy rowerowe, wiaty, pergole i jeszcze 4 nowe strefy zabaw. Rodzice już mogą zacierać ręce, bo będzie tam fantastycznie. Plac zabaw z górkami, z tunelem, z trampolinami, zręczne ręce i umysł, taka strefa, wiecie, manualna. Do tego jeszcze plac wyposażony w gry chodnikowe i jeszcze scena na wydarzenia osiedlowe, leżaki oraz różany zaułek. W przyszłym roku latem, słuchajcie, widzimy się na Psim Polu.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10/10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
19: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
20: Cześć, jestem Angelika.
21: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
22: Cześć kochani, z tej strony Klao.
23: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
24: Max. Szczecin 98,4 FM.
25: Dobrze nabijają tempo. Temper City w RMF Max po godzinie 10. Ania Wojtkowiak, witajcie. Za chwileczkę Kaigo będzie w głośnikach, sweterek powinien być na plecach, ciepła kawa w kubku i do przodu w ten czwartek.

To dla tych, którzy marzą już o tym, żeby na przykład z pracy pójść do domu. Kygo, Max McKnone w RMF Max. Ale my znamy życie i doskonale wiemy, że przecież nie ma takiego wychodzenia. Co to jest za godzina w ogóle? Dlatego mamy dla Was muzyczną perełkę i mam wrażenie, że ona doda mocy absolutnie każdemu, kto się dzisiaj zmaga z czwartkiem. Te dziewczyny, nawet nie trzeba ich widzieć, w sile głosu mają całą swoją moc. Destiny's Child i Survivor na przetrwanie tego czwartku w pracy.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
10: I po reklamie.
11: Monika?
12: I jeszcze ja, Madzia!
13: Hey, it's Teddy Swims!
14: Hey, yo, this is Eminem!
15: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Szczecin 98.

0: tak, to jest idealny obraz tego, co dzieje się w człowieku, kiedy spieszy się i jedzie cały czas czerwoną falą przez miasto. Alan Walker, Ava Max, Fate w RMF Max Szczecin. Tymczasem w weekend już będzie można troszeczkę odetchnąć i społecznicy oraz mieszkańcy będą mogli spotkać się na darmowym pikniku. Chodzi przede wszystkim o spotkanie w ogrodzie Inku, inkubatora sektorów kreatywnych w Szczecinie. Ponownie będzie można spotkać osoby, które angażują się w działania społeczne, albo chcą się wymieniać doświadczeniami, albo może chcieliby coś zorganizować. Będzie też szansa na to, żeby po prostu, zupełnie za free, pooglądać trochę sztuki, bo będą lokalni artyści, i posłuchać muzyki. A pojawi się m.in. zespół New Skin, który jest doceniony przez festiwal Zorza. No to co? Wygląda na to, że popołudnie sobotnie będzie mogło wyglądać całkiem przyjemnie. A więcej takich rozrywkowych planów pamiętajcie, że zawsze podrzucamy wam jeszcze wieczorami w RMF Max Szczecin. A to już Miu i Zalia.
1: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: On potrafi w mocne, energetyczne hity. Offenbach. Four to the Floor, nowość w RMF Max. No to moi drodzy, nowością nie jest, że jest u nas deszcz nagród do zgarnięcia, bo mamy urodziny w tym miesiącu i chociaż to my mamy urodziny, to wy dostajecie prezenty. Ale codziennie jest nowa kwota do wygrania i dzisiaj, skoro mamy 24 dzień września, to 24 tysiące złotych. Dzisiaj tyle możecie wygrać w naszym urodzinowym deszczu nagród. Wystarczy zgłosić się do zabawy, ale co najważniejsze, właściwie to bym powiedziała, nie ma co czekać, trzeba zgłosić się teraz. 650 razy od teraz przez najbliższych 10 minut mnożymy każde wasze zgłoszenie. Zgłoszenie, czyli hasło Max, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. 24 tysiące. Dziś po południu może być twoje. 1000 gwarantujemy od razu tylko za odebranie telefonu. A co dalej się wydarzy? RMF Max. Yes, yes! Tak możecie robić, jak wygracie 24 tysiące. 7327 SMS o treści Max. Teraz mnożymy każde zgłoszenie przez 10 minut. 650 razy.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
24: Ania, Krysia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
1: Na bieżąco monitorujemy pogodę dla Szczecina. Na termometrach możecie zobaczyć około 12 stopni. Temperatura trochę się rozkręci dzisiaj do 16 stopni. To maksymalnie w ciągu dnia. No i parasole będą potrzebne. Kalosze, jakieś takie płaszcze przeciwdeszczowe. Jeśli musicie pokonać jakieś kilometry dzisiaj, no to trzeba się dobrze tutaj wyposażyć w parasolkę chociażby. Jeśli chodzi o jutro, tutaj na termometrach do 19 stopni i ma być odrobinę więcej słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Szczecin.

0: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
12: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Minęło południe, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie. We Fleszu w południe najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji Sterling w Woli Korbowskiej na Mazowszu. Wszystko wskazuje, że było to podpalenie.
7: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że na terenie stacji koło skrzynki rozdzielni, która się spaliła, znaleziono butelkę z łatwopalną substancją. To wygląda jak koktajl Mołotowa, potwierdził mi jeden z funkcjonariuszy. Wskazywać to może na podpalenie. Pozostaje pytanie, kto stał za tym aktem sabotażu, dodał. To wyjaśniają policjanci, a także agenci ABW, którzy pracują na miejscu w Woli Korbowskiej. Są znaczne siły policji. Na drogach dojazdowych do tej niewielkiej wioski stanęły policyjne posterunki.
6: O czym informował Krzysztof Zasada.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: Na drodze S3 między węzłami Pyrzyce i Gryfino dachowało auto osobowe. Pas w kierunku Szczecina może być zablokowany. Utrudnienia potrwają do usunięcia pojazdu. Kompleksową termomodernizację przejdzie przychodnia na Pomorzanach. Za rok o tej porze mieszkańcy będą korzystali z odnowionego budynku, w którym nie tylko poprawią się warunki dla personelu i pacjentów, ale także zwiększy się oszczędność energii. Więcej na ten temat wie nasz reporter Dawid Siwek.
8: Remont przychodni przy Alei Powstańców Wielkopolskich 66-68 będzie kosztował ponad 4,5 miliona złotych. Za te pieniądze docieplone zostaną ściany i stropodachy, oprócz tego wymienione będą drzwi i okna. Przebudowane mają być także instalacje wodne i centralnego ogrzewania, a na dachu zamontowana ma być instalacja fotowoltaiczna. Wybrano już wykonawcę prac, który stoi przed niełatwym zadaniem prowadzenia robót w taki sposób, by były one jak najmniej uciążliwe dla personelu i pacjentów. Zakończenie termomodernizacji jest planowane w sierpniu przyszłego roku.
6: W Filharmonii dyskutowano o przyszłości AI. Byliśmy na miejscu z mikrofonem.
9: Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana nie tylko w ochronie danych czy baz danych, ale w atakach. My tutaj mamy swój wypracowany system wspólnie ze służbami, no ale AI jest wyzwaniem i dla broniących się, i pewnie jakimś nowym narzędziem dla atakujących.
8: Czyli za pomocą AI będziemy się przed innym złym AI-em bronili?
9: Wydaje się, że tak jak dotychczas walczyli haker z informatykiem, tak teraz pewnie AI z AI. AI jest tak ciekawym zagadnieniem, że tak naprawdę jest rynkiem niekończącym się, trochę jak zdrowie, też zastosowań jest pewnie też nieskończona ilość.
6: Mówił dla RMF Max wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Za nami czwarta edycja konferencji AI Connect, organizowanej przez szczeciński klaster IT. Strażacy miejscy w Stepnicy otrzymali nowy specjalistyczny sprzęt do odławiania bezdomnych i dzikich zwierząt. Wśród wyposażenia znalazły się chwytaki, żywołapki, sieci, rękawice ochronne, transportery, duża klatka do przewożenia zwierząt, a także obroże, smycze i kagańce.

0: A co tam słychać w pogodzie dla Szczecina? No tutaj informacje są takie, powiedzmy, umiarkowane. Trochę deszczu dzisiaj i 12 stopni na razie, a później temperatura wzrośnie do 16 stopni. Dzisiaj zdecydowanie przydadzą nam się parasolki, a może i nawet kalosze, czy jakieś takie kurtki przeciwdeszczowe, bo ten deszcz będzie pojawił się przez cały dzień do 17 stopni, ale odczuwalna może być dużo niższa przez chłodniejsze wiatry. W piątek do 16 kresek i pochmurno.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: To jest o mnie ta piosenka.
3: Dzień dobry.
2: 3 minuty po południu. Ja się czuję trochę tak, wiesz, jak miałbym taką pierwszą jazdę na rowerze. Że dopiero trzymam kierownicę trochę nieśmiało.
3: Drgają ci kolana.
2: Cieszę się, że mogę być dzisiaj twoimi bocznymi kółkami.
3: Albo ja twoimi.
2: Bo Asia Mełz dojechałaby do końca, a Irek Jakubek to nigdy nie wiadomo. Tu RMF Max.

0: Jak słyszę Zalię w RMF Max, to mam wrażenie, że każdy dobry szef powinien mieć taki dopisek na końcu swojego maila. Tylko kochaj mnie. Tak jak w tej piosence. Zupełnie nie wiem, dlaczego cię to śmieszy.
1: Ja też nie
0: wiem. Tak ma, 11 minut po południu. Zimno się zrobiło jak kraj długi, szeroki.
1: No w końcu jest jesień, więc musi być zimno. Rzućcie jakieś ciepłe słowo, żeby nam wszystkim się zrobiło troszkę przyjemniej na serduszku.
0: Albo podarujcie nam, jak chcecie tak bardziej elegancko, a niekoniecznie rzucać tutaj słowami. Na naszych głosówkach, messengerach, instagramach proszę bardzo wrzucić. A my będziemy się po pierwsze cieszyć, a po drugie będziemy się z wami dzielić.
1: Szarlotka.
0: O,
1: to jest ciepłe słowo.
0: I z lodami. Dla równowagi.
1: Nie.

0: Reklama.
1: Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: Ale nie się co, to jest Age, to jest Mata, to jest RMF Max. Pół do pierwszej po południu i specjalnie na ten wyjątkowy moment, który mamy teraz w Maxie, wniesione do studia zostały nietypowe instrumenty. Nie wiedziałaś, że tak dobrze na tym gram.
1: Jestem w szoku, nie wiem, czy z niego wyjdę, ale specjalnie po to zostały wniesione te organy. Irek zagrał, żebyście dobrze usłyszeli, co dla was teraz przygotowaliśmy.
0: Specjalny mnożnik, dzięki któremu jeszcze łatwiej wygrać. Uwaga, 24 tysiące złotych.
1: No i pewnie myślicie, ile, jaki ten mnożnik? Już wam mówię, 560 szans możecie dostać za jednego maksa, którego za 3,69 wyślecie pod 7327.
0: Jak wysyłacie Max na 7327 w ciągu najbliższych, tylko 9 minut, to każde takie zgłoszenie mnoży się razy 560. A to oznacza, że jak normalnie wyślecie, to jest tylko jedno zgłoszenie w puli. A jak wyślecie teraz, to tych zgłoszeń w grze o 24 tysiące złotych będzie aż 560.
1: Max niech leci teraz pod 7327.

0: Tame Impala specjalnie dla tych, którzy czują, że jest tak zimno, że trzeba sobie mówić ciepłe słowa przez radio.
1: Cieplutko pozdrawiamy wszystkich tych, którzy z uśmiechem się dzisiaj wpuszczają na drodze.
0: O, jak miło, takich kierowców nam trzeba w chłodniejsze popołudnia. Wasze głosówki właśnie w tej sprawie nagrywajcie. My te najbardziej gorące ze wszystkich będziemy premiować nagrodami. A w prognozie pogody zimno, ta najbardziej aktualna leci do Was już za chwilę. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's The Weeknd.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Szczecin 98,4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
7: A co tam słychać w pogodzie dla Szczecina? No tutaj informacje są takie, powiedzmy, umiarkowane. Trochę deszczu dzisiaj i 12 stopni na razie, a później temperatura wzrośnie do 16 stopni. Dzisiaj zdecydowanie przydadzą nam się parasolki, a może i nawet kalosze czy jakieś takie kurtki przeciwdeszczowe, bo ten deszcz będzie pojawiał się przez cały dzień do 17 stopni, ale odczuwalna może być dużo niższa przez chłodniejsze wiatry. W piątek do 16 kresek i pochmurno.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Minęła 14, Monika Kołutowska, słuchajcie Flasha w RMF Max Szczecin, witajcie. Flash o 14. Zaczynamy od informacji szczególnie ważnych dla kierowców. Optymistyczne informacje napływają z rynku ropy w ciągu 10 dni. Surowiec ten potaniał o 5-10% w zależności od rodzaju. Ceny na stacjach paliw nadal są jednak rekordowo wysokie.
7: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów, spadają dużo wolniej.
6: Tłumaczy ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa. To oznacza, że na obniżki cen na stacjach w najbliższych dniach nie mamy co liczyć.
5: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wyniosła na koniec sierpnia 7,6%. Mamy najnowsze dane. W urzędach pracy zarejestrowano 44,5 tysiąca bezrobotnych. W Szczecinie stopa bezrobocia wyniosła około 4%, pozostając znacznie poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Nowy projekt zakłada więcej połączeń, lepszą regularność i dostęp do autobusów dla wszystkich miejscowości. Wracamy do tematu rewolucji komunikacyjnej w gminie Kołbaskowo, a więcej mówi Mateusz Inżakowski z Urzędu Gminy.
8: Wydłużone zostaną trasy, zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów, ale i też powstaną nowe linie, powstaną też nowe przystanki. Połączone zostaną miejscowości, które do tej pory nie są ze sobą połączone. Także tutaj śmiało mogę powiedzieć, że każda miejscowość gminy Kołbaskowo będzie miała połączenie komunikacyjne. I tak na przykład Kamieniec, Bobolin. Takie miejscowości będą miały bezpośrednie połączenie, pośrednie połączenie z Przecławiem, Warzymicami, no a docelowo oczywiście ze Szczecinem.
6: Gmina obsługiwać ma 6 głównych linii i jedna dodatkowa w godzinach szczytu. Na najważniejszych trasach autobusy pojawiać się mają nawet co 10 minut w godzinach największego ruchu. Nowością jest linia 247, która wykona pętle z i do Przecławia, jadąc przez Pustowo, Kurowo oraz Siadło Dolne i Górne. Ważne info dla kibiców, odliczamy dni, bo już w sobotę Pogoń Szczecin zmierzy się z włoskim Udinese Calcio. To pierwsze od prawie 40 lat spotkanie portowców w Szczecinie z zespołem z Serii A. Cały dochód z meczu zostanie przeznaczony na wsparcie Roberta Dymkowskiego. Spotkanie odbywa się w ramach akcji Mecz dla Dymka 2.0. Podczas wydarzenia zaplanowano także dodatkowe inicjatywy charytatywne. A w najbliższą niedzielę odbędzie się rowerowa wycieczka po cmentarzu centralnym. Joanna Olszowska zabierze uczestników na trasę z historiami i pomnikami. Start zaplanowano na godzinę 11 przy bramie głównej od ulicy Ku Słońcu, koniec przy bramie przy Szkole Salezjańskiej. Zostańcie z RMF Max, już za moment aktualna pogoda dla Szczecina.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Momentami wieje, więc warto mieć jakiś szalik pod szyją, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia do 17 stopni w Szczecinie. Temperatura całkiem fajna, przyzwoita, jak na jesień w naszym mieście, no ale momentami pada deszcz, więc warto mieć jakieś tam kalosze, czy na przykład parasolki. To też nam się dzisiaj przyda, za to jutro chyba nie będą potrzebne te parasole. Jutro ma być pochmurno w Szczecinie, ale raczej już nieco chłodniej, od 15 do 16 stopni.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: 4 po drugiej. Popołudniówka RMF Max to jest najlepszy program do słuchania w pracy i mamy specjalną piosenkę dla tych, którzy właśnie zdążyli wysłać jakiś mega ważny raport.
10: Albo zapłacili za komitet rodzicielski, ubezpieczenie, książki i jeszcze im trochę zostało.
9: O tym właśnie jest ta piosenka. Od pierwszej nuty.

0: Niby chłodne, niby pochmurne, ale całkiem fajny ten czwartek po południu. 12 po drugiej, Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że razem z wami jesteśmy.
1: A z kategorii rzeczy, które koniecznie należy wiedzieć jesienią, dlaczego grzyby rosną w kręgach?
0: A faktycznie one rosną w takie kółeczka.
1: No właśnie, wiedzieliście? To już będziecie wiedzieć. Wszystko przez grzybnię.
0: Grzybnia.
1: Czyli to, co jest pod ziemią. Okazuje się, że to ta grzybnia się tak w kółko rozrasta, no i dlatego te grzyby potem tak w kółeczku na okrągło. No.
0: Także jak idziecie na grzyby i nie znajdziecie ani jednego grzyba, to nie jest wina grzybni.
1: Nie?
0: Nie grzybni, nie. Tylko tej drugiej, co zawsze z tą grzybnią występuje w środowisku.
2: Max. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super grzybnia, przynajmniej w muzyce. Teraz.

0: Najpiękniejszy i najprostszy sposób na miłość. Tylko kochaj mnie. Izalia w RMF Max.
1: Oj, takie uczucia to mogą nam poprawić samopoczucie w chłodne czwartkowe popołudnie. 14:30 na zegarach RMF Max. Piękne, miłosne wiadomości od Marcina Hakiela i jego Dominiki. Znowu będą rodzicami.
0: Tym razem córeczki, brawo, czyli Romeo, synek pary, będzie miał siostrzyczkę.
1: Siostrzyczkę i będzie tak w książce. Też nie mogą być razem, będzie Romeo i Julia.
0: No, być może.
1: Albo w razie, jakby jednak był synek, to też super, bo Julian to jest piękne imię.

0: Niech to nas niesie do weekendu. Neptunika, What If w RMF Max.
1: Uwaga, jesieniary i jesieniarze, bo teraz będzie moda. Najmodniejsze kolory tej jesieni to czerwień i wszystkie odcienie niebieskiego.
0: Super, dobrze wiecie, to teraz trzeba poprawić ten beżowy sweter i pogratulować wszystkim, że jesteśmy modnie ubrani, mimo że niebieski i czerwony. To najmodniejsze kolory tej jesieni, bo przecież czerwone i niebieskie to my mamy pod spodem. Prawda?
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
2: Momentami wieje, więc warto mieć jakiś szalik pod szyją, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia do 17 stopni w Szczecinie. Temperatura całkiem fajna, przyzwoita, jak na jesień w naszym mieście, no ale momentami pada deszcz, więc warto mieć jakieś tam kalosze, czy na przykład parasolki. To też nam się dzisiaj przyda, za to jutro chyba nie będą potrzebne te parasole. Jutro ma być pochmurno w Szczecinie, ale raczej już nieco chłodniej, od 15 do 16 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ale to nas rozkręciło. Farruko i Pepa w RMF Max.
1: To jeszcze mała zagadka dla was teraz.
0: No.
1: Przygotowana. Zamieniamy sobie w słowie Pepa E na U.
0: Pepa E na...
1: Wychodzi to, co trzeba ruszyć, żeby ten czwartek pchnąć dalej.
0: A jak ktoś jeszcze tego rebusu nie ogarnia, to wam damy przykład. Asia i Irek. Do jutra.
1: Pa.
0: Pa.
2: RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
12: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
13: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Monika Kołtowska, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Minęła 15, witajcie po południu. Nawet 2000 zł za tonę, tyle trzeba zapłacić w niektórych składach za węgiel. To ważna informacja, bo rusza sezon grzewczy. Ceny budzą niepokój wśród tych, którzy sami ogrzewają dom i pytania, czy węgla tej zimy wystarczy. Wiceszef resortu energii uspokaja.
2: Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące.
1: Mówił Konrad Wojnarowski.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Przed nami kolejny weekend bez tramwajów jadących w kierunku Prawobrzeża. W sobotę i niedzielę na tej trasie kursować będą wyłącznie autobusy zarówno regularnych linii, jak i komunikacji zastępczej. Szczegóły ma dla Was nasz reporter Dawid Siwek.
3: Weekendowe wstrzymanie ruchu tramwajowego na Prawobrzeże jest spowodowane przeniesieniem rozjazdów na remontowanym torowisku na Estakadzie Pomorskiej. Dlatego w sobotę i w niedzielę tramwajowe dwójki będą kursowały na trasie Dworzec Niebuszewo-Dworcowa, siódemki pojadą z osiedla Zawadzkiego do Dworcowej, a ósemki z Gumieniec do Wyszyńskiego. Z Turkusowej do Bramy Portowej kursować będzie zastępcza linia autobusowa 807. W sobotę w dzień odjazdy zaplanowano co 7-8 minut, a wieczorem oraz w niedzielę co 10 minut.
1: Na to wydarzenie zdecydowanie można wybrać się całymi rodzinami. Już w sobotę w Szczecinie rozpoczyna się Święto Gryfa. Ta impreza powraca na zamek po kilku latach przerwy.
4: To święto jest zawsze bardzo barwne. O 12 rozpoczniemy paradą Gwardii Gryfa. Będą wojowie, rycerze. W programie będzie i prezentacja Gwardii, ale też rozmaite potyczki wojów z różnych okresów, z okresów panowania poszczególnych gryfitów. Bardzo ciekawa też będzie prezentacja kultury muzycznej drogami gryfitów. To będzie taka okazja, żeby poznać różne instrumenty.
1: Mówiła dla RMF Max Monika Adamowska. Wracamy do wydarzenia, które odbyło się w Filharmonii w Szczecinie. Za nami konferencja AI Connect. Nie zabrakło dyskusji o bezpieczeństwie oraz wpływie AI na przemysł.
5: Przyjechało bardzo dużo osób, dużo więcej niż w zeszłym roku, także widzimy, że konferencja AI Connect cieszy się coraz większym powodzeniem. Poruszamy wątek m.in. cyberbezpieczeństwa, ponieważ niestety wraz z postępem technologicznym mamy też i postęp w zakresie różnego rodzaju zagrożeń. Cieszę się bardzo, że rośnie zainteresowanie, rośnie grono prelegentów i zwiększamy zakres naszej konferencji, dlatego że to już nie jest konferencja w Szczecinie, to jest jedna z największych konferencji w Polsce.
1: Mówiła dyrektor operacyjna klastra IT Magdalena Ławicka. A za chwilę sport i Krzysiek Chwaliński.

0: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
1: To flash sportowy RMF Max. W Mediolanie przygotowania do półfinałów Mistrzostw Europy w siatkówce dziennikarze spotkali się z kapitanami i trenerami ostatnich drużyn w turnieju. Nikola Grbić, szkoleniowiec biało-czerwonych, wie, że oczekiwania w Polsce są duże.
2: Szkoleniowiec naszych rywali, Słoweńców, Fabio Soli, powiedział mi z kolei, że nawet jeśli szanse na wygraną, Polaków szanse na wygraną to 99%, a Słoweńców tylko 1%, to zrobią wszystko, by tę swoją szansę, nawet minimalną, wykorzystać. Finowie zapowiadają, że półfinał nie spełnia ich aspiracji, a Francuzi także zapowiadają walkę o medal.
1: Mówił Patryk Serwański, a półfinały już jutro. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Chinach. Swój pierwszy mecz w tym turnieju kilkanaście minut temu wygrał też Hubert Hurkacz.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: 17 na termometrach w Szczecinie, trochę chmur na niebie, możliwe przejaśnienia, a do tego przelotne opady deszczu mogą pojawiać się przez cały dzień, więc jeśli w planach macie jakieś wyjście, na przykład na bulwary czy na jasne błonie w Szczecinie, no to koniecznie oczywiście miejcie ze sobą parasolkę, to może wam się przydać, czy tam jakieś kalosze. No i jak to mówią, na spacer nie ma złej pogody, tylko są złe, nieodpowiednie ubrania, więc ubieramy się odpowiednio na cebulkę i ruszamy na jakąś dobrą kawkę na spacerek po Szczecinie.
4: No proszę, jak tu pachnie nowością, nowe studio RMF Max.
5: Tak,
4: fajnie,
5: jakbym
4: fajnie.
5: Wsiadł do nowej fury, do salonu.
4: Dosłownie tak jest. 3 minuty po 15, dzień dobry, tutaj kanał nadawczy. Justyna Borycka
5: i Piotr Świderski, witamy serdecznie, a w głośnikach już Temper City, Self-Aware. Może się dać głośniej.
4: Ja nie mogę się jeszcze odnaleźć, poczekaj, tak dotknę wszystkiego, smyrnę.
5: No fajnie jest.
4: Fajnie. I fajnie, że jesteśmy razem w RMF Max.

0: Ale to kręci Jugel, Moving to the Sun. Prawie 10 minut po godzinie 15. Tutaj kanał nadawczy, tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Siemano ponownie.
1: Siemano ponownie. Słuchajcie, Miko Marczyk, polski kierowca rajdowy, pobił właśnie rekord Guinnessa i przejechał elektrykiem. Samochodem elektrycznym.
0: No.
1: Naprawdę. Na jednym ładowaniu 1338 km.
0: Ej, ale my mamy takiego kolegę w pracy, co jeździ elektrykiem.
1: Jest, błagam, nie mów mu tego, bo on nigdy nie przestanie gadać, jak normalne auta są bez sensu. Po prostu nigdy się nie zamknie, no.

0: Coraz bardziej czuć weekend, ale to Buja Silva Bempa on tonight w RMF Max. 19 minut po godzinie 15 i tutaj cały czas kanał nadawczy.
1: Tak jest, kanał nadawczy, który dzisiaj bawi i uczy, słuchajcie, bo jak zwykle oczywiście jakaś ciekawostka się musi pojawić. Dzisiaj znalazłam taką, że podobno Merkury chłodzi się już od wielu lat i jego średnica zmniejszyła się aż o 23 kilometry.
0: Schudł.
1: Schudł. A nawet można powiedzieć, że po prostu Merkury się kurczy.
0: Może ktoś niechcący wyprał w 60 stopniach i dlatego.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
18: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: I po reklamie.

0: MJ Deli, RMF Max. I jak mogę być tak zupełnie szczera?
1: No pewnie.
0: To jakoś
1: zawsze.
0: Tak na początku mnie ten numer nie wciągnął za bardzo. Miałam takie mech. Ale im częściej słyszę, tym bardziej myślę, że dobrze płynie.
1: Szczerze miałem tak samo.
0: Tak?
1: Teraz buja.
0: Teraz buja, dokładnie. I bardzo dobrze, trzeba być rozbujanym, jak się wraca z pracy, tylko no, trzeba też uważać. Oczywiście policjanci w Gdańsku, słuchajcie, zatrzymali do kontroli pana z Kolumbii. Poprosili grzecznie o prawo jazdy, wiadomo jak to przy kontroli. No i dostali takie plastikowe, ale trochę jednak podejrzane, więc poprosili o dodatkowy dokument. No to pan wyciągnął drugie, papierowe prawko z kodem QR,
1: no,
0: który po zeskanowaniu przenosił na stronę, gdzie można było kupić sobie lewe prawko. No i wtedy już się przyznał, że za 400 to prawo jazdy ma.
1: Tak, już myślałem, że brzmiało to prawie jak M obywateli i M prawo jazdy, no ale wyszło bardziej jak mam prawie jazdy.

0: Doskonałe szwedzkie kombo Swedish House Mafia i Lykke Li, która podobno najbardziej lubi pisać smutne piosenki. Happiness is so sad w RMF Max, ale my mamy nadzieję dzisiaj dać wam jednak trochę radości. Tylko o tę radość to trzeba sobie teraz samemu troszkę zawalczyć.
1: Przez 10 minut, słuchajcie, macie 590 razy więcej szans na wygranie nawet 24 tysięcy złotych w finale urodzinowego deszczu nagród.
0: Bo my jesteśmy, słuchajcie, takie gagatki,
1: gagatki,
0: że jak jest 24 września, to rozdajemy 24 tysiące. To znaczy, bardzo byśmy chcieli rozdać, ale czy to się wydarzy, no to zobaczymy. Ważne teraz, żeby mieć na te pieniądze szansę, a robicie to właśnie wysyłając SMS z hasłem MAX na 7327. Przypomnę jeszcze, że 1000 zł mamy za odebranie telefonu, a to już jest fajna kaska. Są też nagrody rzeczowe, więc dzieje się, słuchajcie, w urodzinowym deszczu nagród. 590 razy mnożymy teraz każde zgłoszenie, więc...
1: Pewny tysiaczek za jednego SMS-a za 3,69 z hasłem MAX na numer 7327.
2: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Czyta lektor AI.

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: I po reklamie.

0: 17 na termometrach w Szczecinie, trochę chmur na niebie, możliwe przejaśnienia, a do tego przelotne opady deszczu mogą pojawić się przez cały dzień, więc jeśli w planach macie jakieś wyjście, na przykład na bulwary czy na jasne błonie w Szczecinie, no to koniecznie oczywiście miejcie ze sobą parasolkę, to może wam się przydać, czy tam jakieś kalosze. No i jak to mówią, na spacer nie ma złej pogody, tylko są złe, nieodpowiednie ubrania, więc ubieramy się odpowiednio na cebulkę i ruszamy na jakąś dobrą kawkę na spacerek po Szczecinie.
1: Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za twoje, ale oblałem.

0: Oni mają supermoce, męskie granie, orkiestra w RMF Max, a Piotrek w sobotę ma listę Hobbens.
1: Tak, najlepszą 30 listy Hobbens.
0: Sobie tam zerka w wyniki, jak tam głosowanie, i okazuje się, że numer, który za chwilę wam zagramy, już na tej liście do głosowania jest.
1: Jest w propozycjach, jak
0: jest
1: na razie.
0: W propozycjach.
1: Czy się dostanie do najlepszej 30? To wszystko zależy od was. rmfmax.pl, zakładka Hobbens. Tam możecie już głosować. No i słuchać po 20 dzisiaj Graba, a w sobotę ja po 17.
0: Już nie możesz się doczekać.
1: Tak,
0: ja widzę.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Świecą, już się oczka świecą. Bardzo dobrze. Offenbach i Star Sailor, Four to the Floor. To jest numer, który przed nami i mamy nadzieję, że dobrze będzie wam grał w drodze z pracy.
2: To jest nowość w RMF.

0: To Rox i jej Błękit za nami w RMF Max. Może komuś przyda się to info. Jeszcze tylko do jutra PKP Intercity ma promkę z okazji swojego 25-lecia i na połączenia krajowe można upolować bilety nawet 35% taniej.
1: No proszę, dobra, no może i tanio, ale pewnie za to klasycznie z opóźnieniem.
0: Tak przynajmniej z godzinkę.
1: No tak lekko. RMF Max. My za chwilę sprawdzamy ważne wiadomości, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz-Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.

0: Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Monika Kołtowska, słuchajcie Flesza w RMF Max. Szczecin, minęła 17, witajcie ponownie. Po popołudniowym fleszu namawiamy Was do dbania o swoje zdrowie, tym bardziej, że trwa ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. To ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenia się wiedzą o profilaktyce. Będzie ona trwała do końca września, dlatego działaj i zrób badania. Dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: 5 mężczyzn podejrzanych o zatrzymanie pociągu Polregio na trasie Szczecin-Świnoujście i dewastację składu zostało zatrzymanych przez policję. Sprawcy uruchomili hamulec bezpieczeństwa i awaryjne otwieranie drzwi, po czym pomalowali pociąg sprayem, powodując straty na 138 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Prawdziwe średniowieczne miasteczko na zamku to już w najbliższą sobotę.
2: Masa różnych prezentacji i katowska sąd na polu bitwy i pokazy walk rycerzy, spektakl pod skrzydłami gryfa, no i bardzo, bardzo ciekawy wykład znawczyni dziejów Pomorza, pani profesor Agnieszki Gut z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dlaczego gryf stał się symbolem książąt pomorskich? Więc cały program bardzo kolorowy, barwny, parady, flagi, mnóstwo gryfów, oczywiście wstęp wolny.
1: O imprezie opowiadała Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich. A za nami czwarta edycja ważnej konferencji poświęconej AI.
3: A z drugiej strony przecież mamy jeszcze całą geopolitykę. Stany Zjednoczone, Chiny, tutaj ktoś mówi, żeby zwolnić. Politycy mówią, absolutnie nie możemy zwolnić, bo tamta strona nas wyprzedzi. To, co bym mogła powiedzieć, no trzeba rozmawiać w swoich rodzinach, ze znajomymi o możliwościach tych technologii.
1: Dodała prelegentka dr Joanna Mercik. AI Connect została zorganizowana przez szczeciński klaster IT. Tegoroczna edycja skupiała się na przewadze człowieka nad sztuczną inteligencją. W Filharmonii pojawiło się 800 uczestników, którzy brali udział w panelach, prelekcjach i warsztatach. Byli wśród nich przedstawiciele świata IT, biznesu, a także władz czy wojska. I na koniec krótko. Od 1 października w Szczecinie zmienią się rozkłady jazdy i zasady funkcjonowania kilku linii autobusowych. Dodatkowe kursy pojawią się na liniach 908, 222 i 223, a autobusy linii 88, 244 i 908 zyskają nowe przystanki Gumieńce przy ulicy Ku Słońcu.
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Ciśnienie dzisiaj się waha, a to oznacza, że momentami może chcieć Wam się spać, a możecie momentami po prostu mieć większą ochotę na jakąś dobrą kawę, może jakąś taką jesienną z cynamonem, z przyprawami. Czemu nie? Dzisiaj możemy sobie pozwolić, bo mamy totalnie jesienny, deszczowy dzień w Szczecinie z temperaturą maksymalną do 17 stopni, a wieczorem temperatura już spadnie do 13 stopni. Noce już coraz chłodniejsze na termometrach, w nocy w Szczecinie już tylko 9.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. Hity na maksa.
4: Ja bym chciała tylko przestrzec, 4 minuty po 17 w kanale nadawczym w RMF Max. Uwaga na drożdżówki, bo strasznie się po nich chce spać dzisiaj.
5: Albo bułki słodkie, też tak mówią na nie.
4: Tak mówią, faktycznie. RMF Max. To gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, trzeba ostrożnie, tak? Tutaj kanał nadawczy. Świderski i Borycka z wami do 18, a teraz Kygo.

0: Kaśka Gruszka zawsze spoko wjeżdża. Teenage Dream, 11 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę tyle lat i jeszcze nie słyszałam Kaśka Gruszka o Katy Perry.
2: A widzisz?
1: Jestem zaskoczona. Jestem w szoku, ale liczę na to też, że dzisiaj nas zaskoczycie jakoś głosówkami na Messengerze RMF Max, bo my z prostym pytaniem, my prości ludzie jesteśmy, proste pytanie mamy. Jest jesień, więc można już co?
0: Co można? No na przykład wystawiać na półki sklepowe ozdoby świąteczne.
1: Można. Można też kisić pranie przez 3 dni na suszarce, bo nie chce schnąć.
0: O właśnie.
1: Tak jest. To jest jakby przykład z życia. Dajcie znać. Jest jesień, więc już można. Co można? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na głosówki. Trochę uruchamiamy ten jesieniarski klimat, bo lata już nie będzie najbliżej, no. Ale żeby było jeszcze tak trochę przyjemnie, jakby lato trwało, to Fastboy i Music Sounds w RMF
0: Mega letniaczek.
1: Max.

0: Ale ona pięknie kołysze, Zalia, tylko kochaj mnie tak w sam raz pod te długie jesienne wieczory.
1: Bo jesień już jest.
0: Już
1: czy
0: jest.
1: Tego chcemy, czy nie, ona jest, ale skoro jest, to można rzeczy, których latem nie było można i wpadło nam kilka propozycji na Messengera RMF Max. Jest jesień, więc co już można?
2: Można już nie golić nóg.
1: Tak jest!
0: Długie spodnie wjechały.
1: Potwierdzam.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami.
0: O właśnie, moja Magda, moja żona z moją mamą, z jej teściową,
1: już zamówione,
0: już się szykują.
1: Już hajs popłynął.
0: No chyba tak, chyba
1: będą
0: tak.
1: Płatki kwiatów, to jakby super git.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami. To już wiemy.
1: No słuchajcie, dobra, to czekamy na więcej. Jest jesień, więc co już można? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, Kraków rządzi, hej!

0: Ten numer ma turbo jesieniarski mood. Self-aware, Temper City, 33 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Nie ma przypadków, bo my w tym jesieniarskim moodzie też jesteśmy. Pogodziliśmy się już z tym, że lato odeszło od nas przedwczoraj, ale skoro jest jesień, to trzeba w niej widzieć też plusy. No i co można? Co można, czego nie można było robić latem?
2: Na jesień można robić sobie w końcu sesje jesienne.
0: O, tak. Najlepiej w liściach.
1: Takie w liceum. Robiłam koleżankom takie sesje w liceum. Miałyśmy wtedy jeszcze takie okulary zerówki w grubych oprawkach i wiesz, te szaliki tak zarzucone nasze. Cudowne czasy.
3: Cześć, RMF Max. Jest jesień, więc już można legalnie pod kocykiem leżeć.
0: Nikt tego nie sprawdza.
1: Tak.
0: Można.
1: Można legalnie. Można legalnie pod kocykiem.
4: Można oficjalnie włączyć tryb podgrzewania dupeczki.
0: Jak ktoś ma, oczywiście. W moim Oplu niestety tego nie ma.
1: U mnie też nie, no.
5: To jest nowość RMF Max. E tudo que eu
1: preciso. Może kiedyś się dorobimy, Piotrek, jeszcze.
0: Miejmy nadzieję.
1: Tymczasem Lost Frequencies i Paraiso, tak jeszcze wakacyjnie w RMF Max. Bądźcie z kanałem nadawczym.

0: Dawid Podsiadło otwiera nam sezon zimowy już w RMF Max. No a my już w tym, jak powiedziałam, zimowy.
1: Zimowy. Jesienny sezon. Justyna, ale nie wybiegłam. Nie pędź.
0: Nie, ja na zimę jeszcze nie jestem gotowa. Jesienny sezon, jesień też w pogodzie. Co dokładnie się w tej pogodzie dzieje, za chwilę sprawdzimy w najnowszej prognozie, więc bądźcie z RMF Max, a potem wjeżdża Rihanna.
1: W weekend ma być podobno cieplej. Nawet 20 stopni.
0: Max. I do mnie tak mów. Tak do mnie, tak. Reklama.
2: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Ciśnienie dzisiaj się waha, a to oznacza, że momentami może chcieć wam się spać, a możecie momentami po prostu mieć większą ochotę na jakąś dobrą kawę, może jakąś taką jesienną z cynamonem, z przyprawami. Czemu nie? Dzisiaj możemy sobie pozwolić, bo mamy totalnie jesienny, deszczowy dzień w Szczecinie z temperaturą maksymalną do 17 stopni, a wieczorem temperatura już spadnie do 13 stopni. Noce już coraz chłodniejsze na termometrach, w nocy w Szczecinie już tylko 9.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Megi w formie, prima ballerina. 5 minut zostało do godziny 18. Tu RMF Max cały czas.
1: I to jest historyczny moment. Zrobiliśmy pierwszy kanał nadawczy z nowego studia RMF Max i nic nie zepsułam.
0: Studio nie płonie. Świderski, Boryska, a to my.
1: Dzięki za dziś. Słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli o 15.
0: Pa, pa.
1: A teraz zostawiamy was z grabą. Będzie najlepsza dziesiątka listy Hobbens.

0: 6,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Szczecin 98.4 FM.
5: Słuchajcie, Flesza w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska, witajcie ponownie. Gmina Kołbaskowo szykuje rewolucję w komunikacji publicznej, która może wejść w życie w przyszłym roku.
6: Można powiedzieć, że będzie to rewolucja, jeżeli chodzi o komunikację miejską czy podmiejską w przypadku naszej gminy. Nowe rozwiązania są przede wszystkim efektem analizy uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Tych uwag było bardzo dużo. Tutaj mówimy o setkach. No i dzięki temu projektant, który projektował nam całą siatkę połączeń, stworzył właśnie jeden projekt, który, miejmy nadzieję, będzie wdrożony już w drugiej połowie przyszłego roku.
5: Zmiany oznaczają wzrost liczby kursów i kosztów, ale mają zapewnić wygodny dojazd do Szczecina, Kołbaskowa i Przecławia dla wszystkich mieszkańców gminy, dodaje Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy w Kołbaskowie.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
5: Za nami czwarta edycja konferencji AI Connect, organizowanej przez szczeciński klaster IT.
7: Prosta kwestia, którą ja się zajmuję, przetarg. Trzeba było często szukać to na wyszukiwarce. Jaki przetarg, gdzie, która instytucja, do kiedy termin. Dziś AI to poda w świetnej dawce. To jest przeskok olbrzymi. Ja bym nie chciał porównywać tego, że jak coś było kiedyś drukiem odkryte, a dzisiaj jest nowoczesnym komputerem, ale to jest taki przeskok. To nam niezwykle może ułatwić życie.
8: AI urzędników zupełnie nie wyprze.
7: No Excel też nie wyparł urzędników, ale niewątpliwie im strasznie życie ułatwił i bez Excela sobie życia często nie wyobrażamy. Już nie mówię w tym kontekście potocznym, że jak w Excelu nie gra, to czegoś nie robimy.
5: Tegoroczna edycja skupiała się na przewadze człowieka nad sztuczną inteligencją, mówił wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o szybkie działania w sprawie rekordowo wysokich cen paliwa.
9: Do premiera Donalda Tuska i do ministra infrastruktury trafi niebawem pismo, w którym sformułowaliśmy 5 postulatów dotyczących wysokich cen paliwa. Proponujemy powołanie niewielkiego zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i reprezentatywnych organizacji gospodarczych. Jego zadaniem powinno być bieżące analizowanie wpływu cen paliw na poszczególne sektory gospodarki oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących uruchamiania i wygaszania instrumentów osłonowych.
5: Dodała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. A zachodniopomorscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z wakacji składkowych.
10: Wakacje składkowe w zachodniopomorskim to przeszło 201 milionów złotych wsparcia, które do końca sierpnia tego roku trafiło do przedsiębiorców. W kraju łączna kwota zwolnienia przedsiębiorców z opłacenia składek w ramach wakacji składkowych sięgnęła 4,5 miliarda złotych. Od początku działania ulgi do sierpnia firmy w zachodniopomorskim złożyły ponad 153 tysiące wniosków o wakacje składkowe.
5: Informował Karol Jagielski ze szczecińskiego oddziału ZUS.

Wieczorem chłodno, na termometrach 13 stopni w Szczecinie. Jeśli właśnie musicie gdzieś tam jeszcze się wybrać, to pamiętajcie o tym, żeby ubrać jakiś sweter, jakąś kurtkę, no i do tego parasolkę, bo może to być deszczowy wieczór w Szczecinie. Jeśli chodzi o noc, tutaj w nocy tylko 9 na termometrach, a o poranku przywita Was 12. Możliwe przelotne opady deszczu o poranku w Szczecinie, a w ciągu dnia już jutro do 16 stopni i będzie sporo chmur na niebie.

dzisiaj jest jeszcze Światowy Dzień Morza, dlatego chciałbym wam przekazać szum na starcie naszego spotkania. Szum z naszego Morza Bałtyckiego. Słuchajcie, no to proszę bardzo. Piękne fale, prawda? Przemek Grybowski, tu szumi RMF Max. Mam wasze ulubione hity i nowości, a na starcie naszego spotkania Marlon Hofstadt i jego I Like.

0: To była taka rockowa ballada kiedyś grupy Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Nawet były całe kompilacje, no i bardzo popularny gatunek i dziewczyny płakały przy tych rockowych balladach i przerobili to nasi remikserzy z ekipy Komodo z Polski, ich wersja I Just Died In Your Arms. Teraz lecimy sobie do Berlina, bo mamy kolejną niemiecką nowość od projektu Two Colors. No mieli u nas kilka hiciorów nawet na szczycie listy Hot Bands i oto kolejny na horyzoncie. Two Colors, ich nowość Prima Donna.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Poza tobą nic, tak śpiewa i chciałaby skończyć tydzień wysoko na liście Hobbens, Liwka. Głosujcie na rmfmax.pl, nowe wydanie od 20, ale jeszcze w tej godzinie będzie bardzo ciekawa nowość. Za kilka minut dziewczyna, która mogła zostać członkinią zespołu Cat's Eye, na pewno słyszeliście o tej ekipie, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie odpadła. Kto to jest i jak śpiewa? To już za kilka minut, a za chwilę też Harry Styles.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba.
20: Tu Martyna.
21: This is Lady Gaga.
22: Z tej strony Klaus.
23: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Szczecin 98,4 FM.

Trochę nowego, trochę starego. Eli Oaks i Lawinia w numerze Reasons, a teraz coś bardzo nowego i bardzo świeżego. Mam dla was nową gwiazdę w RMF Max. To Adela, nie Adele, tylko Adela. To właśnie ta dziewczyna mogła zostać członkinią ekipy Cat's Eye. Jest ze Słowacji, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie powstał zespół Cat's Eye. Adela odpadła z programu, ale później rozpoczęła swoją własną karierę solową. No i rozpędza się i macie ją w RMF Max. Adela tak śpiewa: Ain't in LA.

0: Ostatni dzień lata Gipsy'ego i Formany. No lato już oficjalnie pożegnaliśmy, chociaż pogoda na grzyby wciąż jest, ale słuchajcie, sprawdziłem po weekendzie, to naprawdę w Polsce w wielu miejscach będzie zaskakująco wyjątkowo słonecznie i ciepło. Temperatury w dzień nawet będą dochodziły tak do 21 stopni. No to czekamy, czekamy. A co czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
4: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład lotówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Szczecin 98 i 4 FM.
14: Wieczorem chłodno, na termometrach 13 stopni w Szczecinie. Jeśli właśnie musicie gdzieś tam jeszcze się wybrać, to pamiętajcie o tym, żeby ubrać jakiś sweter, jakąś kurtkę, no i do tego parasolkę, bo może to być deszczowy wieczór w Szczecinie. Jeśli chodzi o noc, tutaj w nocy tylko 9 na termometrach, a o poranku przywita was 12. Możliwe przelotne opady deszczu o poranku w Szczecinie, a w ciągu dnia już jutro do 16 stopni i będzie sporo chmur na niebie.

gdyby to były nagrody muzyczne dzisiaj wieczorem i gdyby trzeba było wręczyć statuetkę dla najlepszego polskiego artysty tego roku, to czy dostałby statuetkę Oskar Cyms? Na pewno miałby bardzo duże szanse. Przed chwilą w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Od 20:00 Lista Hopbands, za kilka minut także Jason Derulo, Armin van Buuren, jego klasyk In and Out of Love. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.

0: Tak, sieciowanie na trawie i zespół New Skin w ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego 90. Wstęp wolny, impreza startuje od 17:00 i poza koncertem jeszcze będą bardzo przyjemne warsztaty, poczęstunek i spotkanie ze sztuką.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
12: I po reklamie.
13: Szczecin 98,4 FM.
0: Czas na flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie ponownie. W Szczecinie planowany jest remont budynku przy ulicy Wielkopolskiej 14, który ma zostać przekształcony w miejsce pracy twórczej. Miasto zabezpieczyło na ten cel około 4 milionów złotych. W ramach prac zostaną uszczelnione i pomalowane okna, wybudowane nowe toalety na dwóch piętrach oraz zamontowany schodołaz dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wpisany do rejestru zabytków pomieści 20 pracowni artystycznych i miejskie pracownię graficzną oraz ceramiczną.
14: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: Budowa obwodnicy Mierzyna na drodze krajowej numer 10 coraz bliżej. Prace mają ruszyć pod koniec października tego roku, a zakończenie planowane jest na połowę 2029 roku. Koszt projektu to ponad 150 milionów złotych. Kompleksową termomodernizację przejdzie przychodnia na Pomorzanach. Więcej na ten temat wie nasz reporter Dawid Siwek.
15: Remont przychodni przy Alei Powstańców Wielkopolskich 66-68 będzie kosztował ponad 4,5 miliona złotych. Za te pieniądze docieplone zostaną ściany i stropodachy, oprócz tego wymienione będą drzwi i okna. Przebudowane mają być także instalacje wodne i centralnego ogrzewania, a na dachu zamontowana ma być instalacja fotowoltaiczna. Wybrano już wykonawcę prac, który stoi przed niełatwym zadaniem prowadzenia robót w taki sposób, by były one jak najmniej uciążliwe dla personelu i pacjentów. Zakończenie termomodernizacji jest planowane w sierpniu przyszłego roku.
0: Nowy ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami powstanie przy ulicy Noakowskiego w Szczecinie.
16: W tym miejscu, gdzie kiedyś mieliśmy przedszkole, dzisiaj stoi

0: niezbyt ciekawy budynek, ale za chwilę to się zmieni, za chwilę rozpoczniemy w tym miejscu budowę ważnego dla mieszkańców Szczecina ośrodka wsparcia. Ten ośrodek będzie dla dorosłych. Będzie to miejsce, ten ośrodek dla około 40 osób, a więc będziemy mogli się zaopiekować 40 osobami z tymi niepełnosprawnościami, ale także w ten sposób pomóc i wesprzeć 40 rodzin w naszym Szczecinie.
1: Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. Ośrodek będzie gotowy za 2 lata. Będzie w nim miejsce dla 40 dorosłych osób, które będą korzystać z codziennej terapii, rehabilitacji i specjalistycznej opieki, mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Czy w Szczecinie powstanie hala lekkoatletyczna, w której będą mogły się odbywać zawody rangi mistrzowskiej? Miasto powoli przygotowuje się do takiej inwestycji.
2: Jest w planach miasta, jest przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, który zakłada wybudowanie hali lekkoatletycznej, 6-torowa bieżnia, 200-metrowa, krótsza bieżnia, 60-metrowa, skocznia do skoków dal, wzwyż, rzutnia i oczywiście taka dodatkowa hala sportów, koszykówka, siatkówka.
1: Na ten temat nasz reporter rozmawiał z Piotrem Zielińskim ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Sprawdzamy pogodę i w Szczecinie okazuje się, że tutaj chłodno. Wieczorem już tylko 12 stopni, a noc ma być jeszcze chłodniejsza do 9 stopni na termometrach w nocy w naszym mieście. Jeśli właśnie musicie wyprowadzić psa na przykład, no to ciepło się ubierzcie, jakieś bluzy z kapturem, do tego kurtki, a do tego parasolki. To może być taki must have na takie wyjście wieczorne w Szczecinie, a jutro o poranku 12 i mogą być przelotne opady deszczu z rana.
4: Dobry wieczór, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski, czwartkowo, przedweekendowo w RMF Max. Kto lubi latać, no to zamykamy oczy, polatamy, bo za chwilę Armin van Buuren, jeden z jego największych klasyków In and Out of Love. Teraz przymykając oko, ale jeszcze nie śpiąc, no też można się gdzieś przenieść na plażę, bo to plażowy hicior DJ Goya, Jason Derulo, Michiko.

występując gościnnie w tym remiksie, Mata zawstydził niektórych polskich raperów. Słychać, że ma energię, słychać, że czuje to. Aicz i Mata, Ring My Bell, to taki Polish remix, disco klasyk w nowej wersji od DJ-a z Wielkiej Brytanii. No to teraz czekamy, kiedy Mata zadebiutuje właśnie w UK na tamtejszych listach przebojów. Może to się wydarzy. Teraz numer, który ma szansę zadebiutować wysoko na liście Hot Bands. Nasza kolejna nowość w RMF Max to dwójka przyjaciół z projektu Neptunika. Dobre, klubowe bity, czyli What If?

0: 12, 12 to 12, ale nie teraz oczywiście. Somber i jego hicior w RMF Max dla wszystkich stylistek rzęs i dla każdego stylisty, bo trwa jeszcze dzień stylistów rzęs. Czego życzyć? Bo wiem, że słuchacie, wiele salonów jeszcze pracuje. No życzę wam przede wszystkim, żeby podwyżki ZUS-u nie były takie wysokie, jak zapowiadają na 2027, bo wiem, że to boli. No jednocześnie wiemy, że jednak te podwyżki będą. Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie będziecie przerzucać cen na klientki, chociaż nie wiem, czy się da. Na poprawę humorów Eminem za chwilę. Without Me.
1: Max. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2

0: 12,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Szczecin 98,4 FM.

Avicii i jego mega klasyk w RMF Max, a ja chciałbym wrócić na WF, bo dzisiaj przeczytałem coś no ciekawego i szokującego, że 89% dzieciaków z klas 1-3 no to nie potrafi poprawnie skakać na skakance. No i pojawiły się głosy, że jak to możliwe. Ja chciałbym naszych trzecioklasistów wziąć trochę pod obronę, no bo przypomnijcie sobie, jak chodziliście do podstawówki, to czy wszyscy skakali bezproblemowo na skakance? Ja się przyznam, podstawówka już skończona, a do dzisiaj czasami mam problemy. To, że ktoś nie potrafi na skakance, nie oznacza, że na przykład nie lubi biegać, nie potrafi grać w piłkę, prawda? Chociaż rzeczywiście warto się do tej skakanki przyłożyć, no to już wiecie, co będziecie robić w weekend. Może ktoś pobije jakiś rekord na skakance.

0: Alone Tonight. Tak nas kręci jesiennie wieczorowo już Silva Bumpa w RMF Max, a za chwilę mega klimat zrobią Swaley i Post Malone w numerze Sunflower. Ten drugi to już nie ma miejsca na tatuaże, powoli mu się miejsce na ciele kończy, ale może wejdzie w nowy trend, bo teraz jest trend na brak tatuaży. Największe gwiazdy zaczynają sobie usuwać. Post Malone za chwilę, sprawdzimy też co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: I po reklamie.

Sprawdzamy pogodę i w Szczecinie okazuje się, że tutaj chłodno. Wieczorem już tylko 12 stopni, a noc ma być jeszcze chłodniejsza do 9 stopni na termometrach w nocy w naszym mieście. Jeśli właśnie musicie wyprowadzić psa na przykład, no to ciepło się ubierzcie, jakieś bluzy z kapturem, do tego kurtki, a do tego parasolki. To może być taki must have na takie wyjście wieczorne w Szczecinie, a jutro o poranku 12 i mogą być przelotne opady deszczu z rana.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: A my za kilka chwil będziemy sprawdzać najważniejsze hiciory. Dzisiaj w czwartek wieczorem przed wami pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Będą też fajne nowości i teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Takiego wydarzenia w Szczecinie jeszcze nie było. Paprykarz szczeciński, paprykarz rave. Bohater wydarzenia, które odbędzie się już 27 września, czyli w niedzielę w Willi Tiede w Ogrodach Śródmieście. W programie między innymi muza, oczywiście wspólna degustacja, konkurs jedzenia paprykarza oraz spacer po Szczecinie. Popołudnie imprezowe, no i pełne doświadczeń. Poza tym w klubie Hormon już w najbliższą sobotę zagra AGG, ale warto też pamiętać, że to Teatru Letniego w sobotę przyjeżdża Ina oraz ATB. Będzie więc trance i będą na pewno jeszcze letnie hity wybrzmiewać tam z głośników, no i zaśpiewa je Ina na żywo. Do tego jeszcze w Ogrodach Śródmieście wieczór w sobotę będzie nakręcać DJ Semp One, a poza tym możecie być gotowi także na wydarzenie w trochę bardziej rockowym stylu, bo w klubie After Ego po kolejnej odsłonie gitarowego zamieszania tym razem zagrają Kain, Sanchez, Cordy, Josh i Funk Fatal.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Szczecin 98,4 FM.
17: Hity na maksa.
0: Kto lubi modelki? Widzę, jest kilka rąk w górze. A kto lubi matę? No też pojawiły się głosy. A White'a? Nowości od maty, od modelek przed wami. Witajcie czwartkowo po 20. Przemek Grabowski w RMF Wax. To jest czas na pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze hiciory w Polsce. A zestawienie otwiera wciąż z nami Kygo, Take Me Back.
9: RMF Max.
18: Ten numer 10.

Jak było słychać, dziewczyny już nie jarają melanże, ale coś nie chce mi się wierzyć tak do końca. Każdy twój ruch. Modelki Włodarski, nasza nowość. Może jesiennie wejdą szybko nam do zestawienia rmfmax.pl. Jest dużo ciekawych nowości. Teraz kolejna. Francuzi z Offenbach przerabiają hit grupy Stas Aylo. Słychać się zresztą tych drugich w nowej wersji. Four to the floor. Jest moc. No i jest nowość na miejscu dziewiątym.

Somber już chyba wszystkim wyjaśnił, że to nieprawda i że to nie rodzice z show biznesu załatwili mu muzyczny sukces. Zasłużył sobie My Body Isn't Ready. Dzisiaj 8 w zestawieniu listy Hot Bands, a teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni w RMF Max. Matame, Zerb i Bon. Zróbcie głośniej, w szczególności fani progresywów i melodic techno. Follow.

0: taki trochę freestyle, a nawet bardzo. Gościu coś tam ściska, coś tam rapuje. Nikt go nie rozumie, ale jest na liście Hot Bands. Daily Supreme to dzisiaj siódemka. Już były takie przypadki w historii, że raper nawijał, prawie nikt go nie rozumiał, a jednak wszyscy słuchali. MJ Daily czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Temper City. Wróci też Iben, którego kojarzycie może z wielkiego hitu Heads. Ma nowość. All of My Love.
1: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
2: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
1: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.
3: Z tej strony Asia.
4: Tu Ola i Jarek.
5: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
6: Cześć, tu Oskar Cyms.
7: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Ciekawe, czy sam sobie ścielił, wiecie, rozrzucał prześcieradło, czy jednak prosił mamę w swojej sypialni, w swoim studiu, bo tam tworzył pierwsze produkcje. To Iben, który wciąż czaruje, tym razem w nowości All of My Love. Wiadomo, wielu DJ-ów zaczyna tam, gdzie śpi. Zamykają się i właściwie zarywają nocki, żebyśmy mogli posłuchać fajnej muzyki. Podobnie było w jego przypadku. Marlon Hofstadt to ten słynny tatuś Trance, Trance Daddy, już na piątym w numerze I Like.

Mata po raz pierwszy, nie ostatni na liście Hot Bands, tutaj z White'em. Jedna na milion, bo przecież jest jeszcze Mata, który gościnnie pojawił się w numerze Aicha w wersji Ring My Bell. Tak więc możliwe, że jeszcze na starcie weekendu, może jutro, Mata będzie w zestawieniu dwa razy. Mata głosuje ta. Zapraszam, rmfmax.pl. No i posłuchaj ta, co zrobił Armin van Buuren. Jego Everlasting to już miejsce trzecie. RMF Max. RMF Max. 3, numer 3.

Pierwszą gitarę i później było już z górki Gwiazda Internetu i Gwiazda Listy Hop Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl. Może jutro, na starcie weekendu, Alex będzie już w zestawieniu. Na miejscu trzecim czwartkowo Armin van Buuren trensowo Everlastin, na drugim dziewczyny z Cat's Eye w numerze Animal, ale najlepszy jest dzisiaj klubowy Axwell. Brawa dla fanów, nasza nowa jedynka Whatever Turns You On. Max. One. Numer jeden.

0: mega nuta, nowa jedynka listy Kobence to Axwell. Rządzi w numerze Whatever Turns You On. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Czeka Maluma. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Czy Szczecin ma coś dla nas dzisiejszego wieczoru? Oczywiście, że tak. Coyot Club i impreza w stylu double, czyli podwójna moc z zadekami. Iga i Julka, które będą pogrywać dzisiaj hity dla was i oprócz tego jeszcze można, no nie tylko podwójnie, ale i potrójnie, poczwórnie wybrać się ze znajomymi, którzy mają legitymację studencką, bo studenci wchodzą tam dzisiaj absolutnie za free. Do tego w piątek, 25 września, no czyli jutro, w szczecińskiej Filharmonii koncert chóru Politechniki Morskiej oraz zespołu Happy Set. To może być bardzo ciekawe wydarzenie. Dołożony został jeszcze jeden, bo pierwszy jest już wyprzedany. Poza tym także jutro w Ogrodach Śródmieście DJ Twister i DJ Tolo będą pogrywać. Do ogrodu Inku na 17 od razu po pracy można wyskoczyć na sieciowanie na trasę. Także jutro w Ogrodach Śródmieście DJ Twister i DJ Tolo będą pogrywać. Do ogrodu Inku na 17 od razu po pracy można wyskoczyć na sieciowanie.

0: i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: i po reklamie.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hi, this is Denzel.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Właśnie tak zaczynał swoją międzynarodową karierę Robin Schulz. Nie spodziewał się takiego sukcesu. To on zrobił remix tego przeboju Pray NC dla Lilywood and the Prick. No i później było już z górki. No i czwartek mamy już tak powoli z górki. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 21 w RMF Max. Teraz obiecana nowość. Nie zmieścili się nam dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, ale może jutro. Mamy Latino Gwiazdy, Maluma i Shakira razem w numerze Aqua.

0: heavy metalowa miłość. Czyli jaka właściwie? Tylko jest heavy metal love. Mam dla was wiadomość, na startujący jutro weekend, no to może jednak przekonacie się do spacerków, bo nawet krótki spacer może poprawić koncentrację. Nie zawsze potrzebujemy kolejnej kawy, czasem wystarczy odejść po prostu od biurka i przez kilka minut się poruszać. Może nawet taki późniejszy wieczorny spacer dzisiaj. No to na spacer też Alan Walker i Ava Max. Ich nowy mega hit ostatnio, czyli Fate.
1: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino, gdziekolwiek jedziecie, może właśnie tam. No to teraz jeszcze wiadomość dla tych, co za kierownicą z nami o tej porze. Muzyka w samochodzie może zmienić sposób, w jaki prowadzicie. Co się okazuje, że szybkie, energetyczne kawałki mogą sprawić, że nieświadomie zwiększamy tempo jazdy, tak więc uwaga na autostradzie. Czyli czasem to nie ciężka noga, tylko dobra playlista. No przy tym numerze też można się za bardzo rozpędzić, uważajcie w szczególności, jak są odcinkowe pomiary. Jax Jones, wieczorowo w RMF Max. Where did you go?

Chico, DJ Goya i Jason Derulo. Teraz ciekawostka biologiczna w RMF Max. Czy wiecie, że nasz mózg potrafi wyciszyć własny nos? Bo widzimy nos praktycznie cały czas, prawda? Ale mózg zazwyczaj usuwa go z naszej świadomej uwagi. Czyli on tam jest, tutaj przed naszymi oczami teraz jest, tylko po prostu wydaje nam się, że go nie widzimy, ale go widzimy i właśnie teraz, jak się na tym skupiacie, to prawdopodobnie zaczęliście go widzieć. No ja teraz też akurat patrzę i widzę swój nos. Dobrze, że uszu nie można sobie oglądać, chyba że w lustrze. A do naszych uszu teraz dotrze jego głos, Alex Warren w RMF Max. Passenger.

0: Nasza prima ballerina, nie mylić z baleronem oczywiście, prima ballerina, Margaret i jej nowości w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję wam za obecność i spotkanie w czwartek. Zapraszam jutro, najlepszy czas, otwarcie weekendu, piątkowy wieczór, startujemy nasze spotkanie o godzinie 18, a od 20 pierwsza dziesiątka listy Hot Bands na weekend, najlepsi z najlepszych, głosujcie na rmfmax.pl. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
2: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny.

0: opcją używania lub etykietą.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Graj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno.

krzyczą diabły, wróćmy tam.